0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesta, to jest cuisine.
2: O,
1: trzeba wydać masz ciepło. Cuisine.
3: Ale, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ew